oczywiście witam moją pięknitkę. Także Lunia, witaj, buziaczki dla ciebie. Już się martwiłem, bo nie odbierasz, nie odpisujesz. No i okej, lecimy.

także Lunia, kolejny utworeczek dla ciebie i buziaki. Let's go. Everlasting.

Ja tak mi zrobiliście, kochanie, utworeczek dla ciebie. Next music for Angelo Buffo and Lumi.

Elunia, jakbym miał takie buły jak ta małpa, to bym się miał czym pochwalić. Marika and Felix, next music for you. Let's go.

and Andika. Isle of Techno. Elu, niechętnie bym cię tak wycałował, jak ty na mnie na tym czacie.

Ja tak oczywiście, kochanie, dziękuję, że byłaś, że zdążyłaś, że ci się chciało i tak dalej. Grazie a tutti.